0: En nu is intes polychil og sechnamiach en tintes orpach en awel shock malstatus fi. Te eertes janta e grinch tira dolus jackson intes freshen. Fui laher te ni jir is ir horion. An Albain, an Bosnia og sin Herzegovin, an Chorsha, an Moldov, Montenegro, an Macedon Hui, an Turbia, an Ukraine og sin Turk. Kegwal an cabbage liacht fui intes na turke in a stad u yavilis a hochcheg. Is Irhur and Cossack Ian Cossaf, Akis Prusas Vada A, Hondalis Jackson Intis, Augusnil Cheeska and Ian Hoare. So Fod Crilly Shaw, you are much tell you all ish earn Bruces Shin.
1: Chonir to see in a vervolriacht in Sinantis Orebach, ni mort on tear of Ilona in Sinorup, Akis Massive Ake or Luchna den Lacha and Antish. Cahig Institute Cosi Dean Lacha agus smacht rachta vegan tier freshen. Harish son, ni more Gallagher Margi at Hafaimul of Eke, agus ni more Diaven on the Hobligadi of Winnele Balriot on Antishore Pig Glacha Irifane agus Cara Greek. Ni feather a tier of in a hero hori figul, Gadigo will bonchriter full of tula acnimiacha agus achor he colienteke. An son, is feather leshen tier tosachar le cabidliot irremul leshenantis. Bien trucke kui chabadil de pleil in a go dieter galoreim shi barthesheg sula. Is bonus leshen gabadliacht eantachish iad na cabadli son. Deantar avren nu agus mastoir ochtar hu garilte gadigar feder a vasca will gach cabadil dunte. A lua vien an cabadliacht agus na hachorehe korhe grich tuk dar conra eantachish chun kriche. Ni moor de volgsta dele an eantish ata anchana agus dan tier fein an dacamed a yang nu solar feder leshen tier teaktish jachsan eantus. Erna ne dir is hir a hori, ta an Albain, an Vosnia agus an Herzegovin, Montenegro, an Vakadon huig, an Terbia agus an Turk, Komalish an Ukraine agus Public na Moldova o vi an vehe fehe fehe do, agus an Torsia o vi na nolog fehe fehe tri. Vi proishis fader ivna tri hir son chanve en adira is hir a hori. Agus ta delus correlation broishis son noi devar chogan na ruisha e gwinna na Ukraine. Is hir a hor unchasach I an chasav fos. When in a tear has sonile tarva as mueno neantis, corle fe horsi bartish, chomale hoin te hecholakish, rodahogan rocht in orlahan diver varga in vanach neantis. Then in Parliament the Horebe diasporach agus votal modele turiscala chablientula holcham keen a dear has son, agus is deshi son a chon remshi in the ahant. Ni mór dan Parliament a ciad a húirt freisin solar féidir le tír teacht is teach in sin eantas Orbach. Is inis díach sa tíachán, sa tlándál, agus sa cosíacht in sin Orbe próisis an véadaha. Mar a dúirt úachtar an Parliament na Orbe, Roberta Metzula, I mi an vehe fehe fehe dó, ag an góháil ard level madar leis an Balcáin hír.
2: The enlargement has always been seen.
0: Fector Goni are in Mary, Marfrosis, Clelihach, Tahirha, Armin Lobrahni, Ern Yorb, Marwala Doif.
2: For countries that want to look to Europe as their home.
1: Darlish and Gomishun Orebach, Datach and Terbia, Agus Montenegro, Avet and Amals Deutsch, Fifihefe Kuig.
0: Is the Parliament na Horpa a churn Crilly Shaw a to chili all the sure file or heo gress on the Parliament.
3: Pomislite, kaj si na potovanjih najbolj zapomnite. To pogosto niso le muzeji, temveč tudi glasba, ki se je razlegala po ulicah, festival, na katerem ste se po naključju znašli in energija, ki ste jo čutili na mestnem trgu. Kultura je pomemben del identitete mest in regij po vsej Evropi. Ulični festivali ter lokalni koncerti in umetniški projekti združujejo ljudi in spodbujajo rast mest. Prav to je tudi namen ene od najbolj prepoznavnih kulturnih pobud Evropske unije – Evropske prestolnice kulture. Program se je začel izvajati leta 1985 pod vodstvom tedanje grške kulturne ministrice Meline Mercuri in francoskega kulturnega ministra Jacquesa Longa. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna – s kulturo še bolj povezati Evropejce. Prva evropska prestolnica kulture so bile leta 1985 Atene. Od takrat pa je ta naziv nosilo še več kot 70 mest po vsej Evropi, med njimi tudi dve slovenski. Maribor leta 2012 in Nova Gorica leta 2025. Vsako leto torej nekaj izbranih mest dobi priložnost, da svoje kulturno življenje predstavijo na evropski in širši ravni. Kako pa mesto sploh postane Evropska prestolnica kulture? Postopek traja 6 let. Evropska komisija najprej določi države, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva. Tamkajšnja mesta pa se nato prijavijo s svojim kulturnim programom. Prijave pregleda žirija neodvisnih strokovnjakov, ki izbere eno mesto iz vsake države. Evropski prestolnici kulture nato postaneta 2 mesti, včasih pa celo 3. Zmagovalci so izbrani na podlagi 3 meril: kakovosti kulturnega programa, zmožnosti, da program izpeljajo, ter dolgoročnih koristi, ki jih naziv lahko prinese mesto in njegovim prebivalcem. Velikost mesta pri izbiri ni pomembna, saj so naziv med drugim nosili Matera v Italiji, Galway na Irskem in Tartu v Estoniji, ki imajo manj kot 100 tisoč prebivalcev. Najpomembnejše so namreč človeške, finančne in kulturne zmožnosti mest, pa tudi njihova sposobnost, da pritegnajo ljudi. Potem, ko so mesta izbrana, imajo za priprave na voljo 4 leta. V tem času sklenejo partnerstva, načrtujejo prireditve in k sodelovanju povabijo tudi državljane. Če torej živite v mestu, ki kandidira za naziv Evropske prestolnice kulture, vam ni treba biti zgolj opazovalec, temveč lahko sodelujete tudi sami. Naziv mestom prinese tudi finančno podporo. Prejmejo namreč nagrado Meline Merkuri v vrednosti 1,5 milijona evrov, prijavijo pa se lahko tudi na druge evropske programe, kot je denimo program Ustvarjalna Evropa, namenjen financiranju kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti. Naziv Evropske prestolnice kulture pa seveda pomeni več kot le finančno podporo. Mesta ga pogosto izkoristijo tudi za širjenje prepoznavnosti na mednarodni ravni, oživljanje sosesk in javnih prostorov ter privabljanje turistov. Pozitivni učinek na mesto pa traja še dolgo potem, ko se leto zaključi. Poglejmo Maribor, ki je naziv Evropske prestolnice kulture nosil leta 2012. To leto ga je obiskalo 19% več turistov kot leto prej, zabeležili pa so tudi 17% več nočitev. Obisk je bil podoben tudi leto zatem. Projekt je torej dobro vplival na lokalno gospodarstvo. Prispeval pa je tudi k kulturnemu razvoju in prepoznavnosti Maribora, njegovih partnerskih mest in vse Slovenije. Evropske prestolnice kulture nas opominjajo, kaj imamo kot Evropejci skupnega, obenem pa poudarjajo edinstvene značilnosti vsakega mesta. Ta zamisel presega lokalne okvire in pritegne ljudi iz Evrope in od drugod. Mesta lahko k sodelovanju povabijo tudi sosednje regije, nosilec projekta pa je vedno posamezno mesto, ki pripravi program. Eden najlepših primerov sodelovanja je Evropska prestolnica kulture leta 2025, Nova Gorica. Mesto se je tesno povezalo s sosednjo Gorico, tako sta si naslov Evropske prestolnice kulture prvič v zgodovini delili 2 mesti, ki sta zbližali prebivalce na obeh straneh meje. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v skupnem projektu dejal: Nova Gorica je bila skupaj z nemškim mestom Chemnitz izbrana za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Povezala se je z italijansko Gorico in mesti sta sprejeli izziv. Obiskovalcem sta ponudili čezmejno kulturno izkušnjo. Kultura pregovorno ne pozna meja. Obenem pa je tudi izraz skupnosti, ki je odprta za novo znanje, skupno raziskovanje in medsebojno bogatenje. Naziv Evropske prestolnice kulture je torej zaradi pozitivnega kulturnega, družbenega in gospodarskega vpliva edinstvena priložnost za mesto in njegove prebivalce. Več o tem, kako Evropska unija podpira kulturo v vašem mestu ali vaši popotniški destinaciji, je na voljo na naših spletnih straneh. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
4: Mieszkańcy Europy coraz częściej doświadczają niedoborów wody. Przyroda cierpi z powodu susz. Wynika to z 10-leci złej gospodarki wodnej i z degradacji ekosystemów słodkowodnych. Rzeki i tereny podmokłe wysychają, a wody gruntowe pobiera się w takim tempie, że nie mają szans się odtworzyć. Jeśli w wyniku zmiany klimatu temperatury będą nadal rosły, możemy spodziewać się w Europie dalszego kurczenia się zasobów wodnych. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się propozycjom Unii Europejskiej dotyczącym wspólnej polityki wodnej. W Unii Europejskiej znaczna część naszego terytorium i naszej ludności mierzy się z deficytem wody. Według Europejskiej Agencji Środowiska w 2020 roku niedobór wody dotknął 34% ludności Unii i wystąpił na 40% powierzchni lądowej Unii. Z tym zjawiskiem w szczególności mierzą się kraje Europy Południowej, takie jak Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia i Hiszpania. Jednak kryzys ten rozprzestrzenia się na północ, na obszary, które wcześniej uważano za bezpieczne. Istnieje wiele przyczyn tego kryzysu. Są to m.in. nadmierny pobór wody na potrzeby rolnictwa, zanieczyszczenie, starzejąca się infrastruktura oraz nasilające się skutki zmiany klimatu, które prowadzą do częstszych i poważniejszych susz. Z niedawnego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że tylko około 1/3 wód powierzchniowych w Europie jest w dobrym stanie, a głównymi źródłami zanieczyszczeń są rolnictwo i wytwarzanie energii elektrycznej z węgla. Deficyt wody niesie ze sobą poważne konsekwencje gospodarcze. Europejski Bank Centralny ostrzega, że susze mogą zmniejszyć produkcję gospodarczą w strefie euro o prawie 15%. Bo wpływają na sektory takie jak rolnictwo, produkcja i energia. W odpowiedzi na ten rosnący kryzys Komisja Europejska wprowadziła pewne środki. Podstawą polityki wodnej Unii jest ramowa dyrektywa wodna, którą zatwierdzono w 2000 roku. Na jej mocy wymaga się, by z zasobów wodnych korzystać w sposób zrównoważony i by je chronić. Aby osiągnąć cele tej dyrektywy, państwa członkowskie muszą wdrożyć plany gospodarowania wodami w dorzeczu, a na obszarach podatnych na zagrożenia – plany zarządzania suszą. Poza tym uchwalono przepisy, które mają pomóc promować ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie oraz zaradzić wyciekom w sieciach wodociągowych. Konieczne są jednak dalsze działania, aby rozwiązać problemy, które dotykają nasze zasoby wodne. W swoim niedawnym sprawozdaniu Europejska Agencja Środowiska zwróciła uwagę na to, że trzeba pilnie zrealizować kilka wymogów. Bardziej rygorystycznie wdrażać istniejące dyrektywy, zdecydowanie zmienić praktyki rolnicze, zmniejszyć zanieczyszczenie i odbudować ekosystemy. Ponieważ niedobór wody i susze są także priorytetami Europejskiego Zielonego Ładu, uwzględniono je w kilku głównych strategiach klimatycznych Unii. Unia Europejska zapewnia także wsparcie finansowe państwom członkowskim i innym organom, aby mogły zająć się problemem niedoboru wody i susz. Na przykład ponad 300 projektów otrzymało europejskie finansowanie badań naukowych i innowacji z programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W kształtowaniu polityki wodnej najważniejszą rolę odgrywa Parlament Europejski. Posłowie głośno mówią o tym, że należy przyjąć kompleksowe strategie walki z niedoborem wody. Wzywają, aby zwiększyć inwestycje w infrastrukturę wodną, bardziej rygorystycznie egzekwować przepisy środowiskowe oraz propagować rozwiązania oparte na zasobach przyrody, np. odbudowę terenów podmokłych. W swoim niedawnym sprawozdaniu Parlament podkreślił, że ochrona zasobów wodnych jest ważna nie tylko dla zdrowia publicznego i środowiska, ale także dla produkcji energii, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Parlament naciska również na szybkie zatwierdzenie unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, które zakłada odbudowę zdegradowanych ekosystemów, pomoc w zatrzymywaniu większej ilości wody w gruntach i zmniejszenie ryzyka powodziowego. Posłowie zaapelowali również, aby przyjąć wiążące cele w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą, które będą obejmować wszystkie zastosowania wody. Podkreślili też, że konieczne są dalsze działania Unii na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia spowodowanego chemikaliami, produktami farmaceutycznymi, bakteriami opornymi na antybiotyki, mikrodrobinami plastiku, pestycydami chemicznymi i nawozami. Ponieważ wiele europejskich rzek i jezior należy do kilku krajów jednocześnie, zasadnicze znaczenie ma transgraniczna gospodarka wodna. Budowanie naszej odporności wodnej musi być wspólnym europejskim wysiłkiem, a inwestycje w infrastrukturę wodną i inteligentne systemy monitorowania mają istotne znaczenie dla śledzenia jakości i zużycia wody w czasie rzeczywistym. W związku z tym, w ramach dyskusji na temat długoterminowego budżetu Unii na lata 2028-2034, posłowie do Parlamentu Europejskiego proponują, by utworzyć odrębny, specjalny fundusz na rzecz poprawy odporności wodnej w regionach najbardziej zagrożonych niedoborem wody. Rozwiązanie kryzysu wodnego wymaga wspólnych działań. Decydenci polityczni muszą priorytetowo traktować zrównoważoną gospodarkę wodną i egzekwować obowiązujące przepisy. Jednocześnie przemysł musi inwestować w wodooszczędne technologie i ograniczać zanieczyszczenie. Ale my, obywatele, możemy również nabrać nawyku oszczędzania wody w naszym codziennym życiu i wspierać inicjatywy, które pomogą zachować nasze cenne zasoby wodne. Parlament Europejski nieustannie podejmuje wysiłki na rzecz ochrony naszej wody. Ważne jest, abyśmy my też odegrali swoją rolę. Była to audycja Europar Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: Lux, il premio del pubblico per il cinema europeo 2024. Il vincitore del premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2024 è La Sala Professori. Diretto dal tedesco Ilker Chatak, La Sala Professori, The Teacher's Lounge, racconta la storia di Carla, una giovane professoressa delle scuole superiori che si contraddistingue per il suo idealismo. Quando una serie di furti irrisolti rovina l'atmosfera tra i docenti, Carla decide di indagare.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: La Sala Professori ha ottenuto 5 riconoscimenti al Deutscher Film Prize, il più importante premio cinematografico tedesco. Ha anche vinto l'Europa Cinemas Label per il miglior film europeo e l'Art House Cinema Award nella sezione Panorama della Berlinale.
11: Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach
15: so aussehen.
16: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Gli altri 4 finalisti erano 20.000 specie di api, Foglie al vento, Sur l'Adamant e Smoke Sauna, I segreti della sorellanza. I cinque film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La classifica finale è stata stabilita combinando il voto del pubblico e quello dei deputati al Parlamento europeo, con una ponderazione del 50% per ciascun gruppo. Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Lo scopo è di stimolare il dibattito usando il cinema come strumento per rafforzare l'identità europea. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
10: În 2005, în ziua în care s-au împlinit 60 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite a desemnat ziua de 27 ianuarie drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Termenul Holocaust provine din limba greacă și înseamnă sacrificiu prin foc. Este folosit pentru a descrie persecuția și ulterior uciderea în masă a 6 milioane de evrei în Europa de către regimul nazist și colaboratorii săi. În acest podcast vom urmări istoria celor întâmplate în Europa înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial. Antisemitismul era deja o parte fundamentală din ideologia naziștilor încă dinainte ca ei să ajungă la putere. Însă perioada Holocaustului a început în ianuarie 1933, când Adolf Hitler și Partidul Nazist au preluat controlul politic în Germania. Din acel moment, naziștii au început să ducă o politică de represiune împotriva evreilor. Mai precis, le furau proprietățile, îi privau de drepturi și le retrăgeau cetățenia. Pe 9 și 10 noiembrie 1938 au avut loc pogromurile din așa zisa Noapte de Cristal sau Noaptea Sticlei Sparte, în care 91 de evrei au fost omorâți, cel puțin 1400 de sinagoge au fost arse, iar 30.000 de evrei au fost arestați și închiși în lagăre de concentrare. Al doilea război mondial a izbucnit la mai puțin de un an mai târziu. În timpul conflictului, Germania nazistă și aliații și colaboratorii săi au ucis aproape două treimi din evreii europeni prin diverse metode: condiții de viață letale, tratament brutal, execuții în masă cu arme de foc și gazări, precum și prin centre special concepute pentru a ucide, cunoscute ca lagăre de concentrare. 6 milioane de evrei au fost uciși.

2005 roku obchodziliśmy 60. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła wówczas rezolucję, której ogłosiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Słowo Holokaust pochodzi z greki i oznacza ofiarę całopalną, też prześladowania i zagłada 6 milionów europejskich Żydów, których dopuścili się naziści i ich kolaboranci. Wysłuchaj tego podcastu i dowiedz się więcej o tym, co działo się w Europie podczas II wojny światowej i po niej. Na długo przed dojściem nazistów do władzy, antysemityzm był jednym z najważniejszych założeń ich ideologii. Holokaust rozpoczął się jednak dopiero w styczniu 1933 roku, kiedy Adolf Hitler i partia nazistowska przejęli władzę w Niemczech. Naziści zaczęli realizować wtedy politykę represji wobec Żydów. Odbierali im majątki, prawa i obywatelstwo. Podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku straciło życie 91 Żydów. W wyniku pogromu spłonęło też 1400 synagog, a 30 tysięcy osób aresztowano i przewieziono do obozów koncentracyjnych. Niecały rok później wybuchła II wojna światowa. Nazistowskie Niemcy przy pomocy swoich sojuszników i kolaborantów wymordowały wówczas prawie 2/3 europejskich Żydów. Tracili oni życie z powodu nieludzkich warunków życia, brutalnego traktowania i masowych egzekucji. Ginęli też w komorach gazowych oraz w obozach koncentracyjnych, czyli w specjalnie zaprojektowanych ośrodkach zagłady. Zamordowano 6 milionów Żydów.

W latach 1933-1945 na celowniku nazistów i ich sojuszników znalazły się też inne grupy społeczne. Romowie, osoby z niepełnosprawnościami, Słowianie, osoby homoseksualne, także członkowie niektórych wspólnot religijnych i stronnictw politycznych. Historia zagłady Romów i Sintów nie jest powszechnie znana. Szacuje się, że śmierć poniosła od 250 do 500 tysięcy Romów. Oznacza to, że ofiarą ludobójstwa padło od 1/4, nawet połowy wszystkich Romów i Sintów. Nie znamy dokładnej liczby ofiar, ponieważ wiele rodzin nie zgłaszało śmierci krewnych, a sprawcy niszczyli dowody zbrodni. Holokaust, zwany też Shoah, skończył się w maju 1945 roku. Alianci, w tym Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Francja, pokonały wówczas nazistowskie Niemcy i wygrały II wojnę światową. 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas kilku ofensyw alianci wkroczyli do obozów koncentracyjnych i uwolnili pozostałych przy życiu więźniów. Alianci wyzwalali też uczestników tzw. marszów śmierci. Były to przymusowe ewakuacje Żydów i innych więźniów z obozów koncentracyjnych, których SS zmuszało do pieszej wędrówki. Według ONZ wiedza na temat Holokaustu i ludobójstwa powinna być obowiązkowym elementem edukacji obywatelskiej na całym świecie. Dzięki niej ludzie rozwijają umiejętność krytycznego myślenia i stają się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy szanują godność ludzką i są wolni od uprzedzeń. Unia Europejska pielęgnuje pamięć o tych tragicznych wydarzeniach w historii Europy i promuje inicjatywy, które upowszechniają wiedzę o Holokauście. Finansuje na przykład badania nad zagładą. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska powołała też koordynatora do spraw zwalczania antysemityzmu. Z kolei w 2018 roku Unia została stałym partnerem międzynarodowym Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. W tym samym roku Rada Unii Europejskiej przyjęła deklarację w sprawie zwalczania antysemityzmu, w której zaproponowała wspólne podejście do bezpieczeństwa, mające skuteczniej chronić społeczność i instytucje żydowskie w Europie. 3 lata później, w 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii unijną strategię zwalczania antysemityzmu. Parlament Europejski co roku obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przyjął wiele rezolucji w sprawie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji, a także przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Przyjrzyjmy się kilku z nich. W 2017 roku posłowie przyjęli rezolucję w sprawie walki z antysemityzmem. Zaapelowali w niej do państw członkowskich, aby uczyły o Holokauście w szkołach. Parlament wyraził też zaniepokojenie nasilaniem się antysemityzmu. Podkreślił, że antysemityzm i ksenofobia to nie opinie, a przestępstwa. W rezolucji z października 2018 roku w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie, Parlament zwrócił uwagę, że wzrasta przemoc wobec Żydów. Wezwał państwa członkowskie, by walczyły z negowaniem Holokaustu, w tym z trywializacją zbrodni nazistów i ich kolaborantów. Z kolei w 2019 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy. Zaapelował w niej, by w szkołach propagowano różnorodność społeczną. Wezwał też, by uczono w nich o naszej wspólnej historii, w tym o Holokauście, oraz o reżimach totalitarnych i autorytarnych, które były źródłem cierpienia i przemocy oraz przez pół wieku dzieliły Europę.